już wiatr, powiedz prawdę. Ile lat mnie kochasz, droga ucieka. Noga już ciężka jest, opór decha. I z oczu znika sen, będzie nam najbliższych czasem brak. Spalone mosty,